0: dana deshi chi sabi yon don yorwi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi duzari. Lugar na zhona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yinsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.

0: Bejong Longti Nintin Li Kung, Kamke Lopti Li Tin.
1: Bejong Longti Nintin Li Kung, Kamke Lopti Li Tin.

0: dana deshe chi sabyo don jorwi lugar yu.
1: Lugar na masam suwi dutsari. Lugar na trona la tanpi suwi ziji yi.
0: Lugar la rindu na lungchin je yingsan daru pepton.
1: Dani, chela banyam je chua sabashe jinsi.

Chukwa na batso, tuyoji kandwe na kanda tong chongxian ngarsongki loju me na tingdui che diji ling karwi. Longu duji laa kan dindun la sanxie xeji na ngazui maung ka duelang ngarwi yangxian jachewa yungxie yin. Chukwa momo jindu jaka wanyi ne, tabara longu duji laa rin bionjong danyi xiu gangxi tie, parji je lamba sabar xiu bie, jiwo gui mengi wongme de chupi, lepchi chumji tawyue.